twitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

0: Tuzoruhuka nejo.
1: Yego.
0: Mbone mwene wacu zaigwa tuzoruhuka nisabate ejo. Mbone nani osoba Erika tuzoruhuka nisabate ejo.
1: Yego.
0: Mbone na chingere vode imabaitu tuzoruhuka nisabate hari.